0: mapia seresha bunga mare kwa pandro.
1: Shuina kuanga tuna mapia seresha je disponible tena kwa bei raisi.
0: Moto exceptionnel pour tout déplacement.
2: Skygo!
0: Kaheta viricho!
1: Ya kiti ya murefu, mamortisere za kunepa za kufukuza mucho kwa ta wende voyage ya ye. Vataksimene, rero wedawe yomoroide yeno. Deko deko, ava kiliatu kasungabo tototo.
0: Enoye pichi pichi tutemere. Kundi yikape pa ya meruk, kandiji na shambikire.
1: Moto Skygo, ezana direte. Tena inapatia batravayere ponctualite. Ebutembo, sungo moto no pomade. Ugra route,